0: Rồi cảm ơn anh Tiến Dũng nha.
1: Trời ơi.
0: Chào Hùng Anh, chào hết khán giả ngày này. Cảm ơn anh Dũng á, anh Dũng đời hay quá.
1: Rồi, cảm ơn chị.
0: Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Anh với Hùng Anh với tất cả các anh chị em. Bye bye Tiến Dũng.
2: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô Nghĩa, xin kính chào cô. Và Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Ơi, chào dì Nam.
3: Nam chào Hùng Anh, dì Nam chào Tiến Dũng.
1: Ồ, hôm nay trời nắng đẹp ha, dì Nam ha.
3: Nắng đẹp gì trời, mưa, trời trưa giờ mưa lây ra, lây ra.
1: À, mưa lây ra, à, từ trưa giờ mưa, ồ. Rồi. Trời mưa thì cây có.
3: Ôi, Tiến Dũng khỏe hơn.
1: Dạ, dạ, tôi khỏe, cảm ơn dì Nam.
3: Ok. Tối nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Đường Về Hai Thôn của Phạm Tới Mỹ nha.
1: Đường về hai thôn la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la
1: la la
3: la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la